Afa kina ni afa cha mfanaraka mzanya Vini mni penu tiki ya mni SMS hato Meraba ni 33 mefara 88 Kufianara nzaka veti ya mbustan Bala tomu lirani lima sadika nawa Fela miasani lima si noli sadika nao Ni luateni apena nirani didivezi le malilwa Malil hiputi ya mnawinte Merci zukia makasitika nao yanku ndawarusari